0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen. Maria Zexi.
0: Amen.
3: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.